których już jest znane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpocząć?

0: Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы важны не толькі для мясцовых беларусаў з-падляш, але таксама стаў маленькім кутком радзімы для тых беларусаў замежжа, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Таму туды імкнуцца прыехаць беларусы нават з далёкага замежжа. Пра сённяшні дзень музея з яго дырэктарам Тамашом Ціханюком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
2: Скажу так, што маем 3 пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей чэвы час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, ці закупавлюе, ці атрымавлюе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў. Мы ўжо, ну, яшчэ да канца года крышку засталося, але ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак. Так думаю, бо гэта яшчэ якбы свежая справа і там no, szmat różnych eksponatów. No, na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczną. Tak, no, wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no, nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzi szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruskiej Muzei, z czego my wielmi rady. I jak pierujdąć te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się, jakie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, wtedy jany trafiać частично на экспозіцію.
1: А адносна гасцей вашага музея, раней мне здаецца, все ж таки досыць шмат да вас прыязджалі з метраполіі, з самой Беларусі. У вас былі сувязі, напэўна, з Беларусю, з некімі там, не ведаю, фольклорыстамі, з некімі адмыслоўцамі. А зараз ваші госці – это хто пераважна?
2: Чи маємо гасцей з цього світа, так скажу. Ну і відомо, з цієї Польщі, так? У апошній час, напевно, поміняв to jest, to praktycznie każdego dnia mają przedstawników diaspory, tak mówię, który bywaje tak, że pokazuje swoim dzieciom kryszku takiego klimatu białoruskiego, a te dzieci nie pamięć w ogóle Białorusi, albo no, mają 3 gady czy 4 i nikoli nie byli na Białorusi, bo już radzili się tu. I takich turystów mają szmat. Kali chodzi o mastaków, o przedstawników kultury, mastactwa. No, pomijało się na to, że te osoby, z którymi współpracowniczają kulturna, żywoć bolsza się żywie, kali nie usi, u Polsce ciepier. No i nam jak organizatorem, to tak jak użo z kimś się tutaj gawarył, że to te dobre u tym kiepskim, że to no nie mają użo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że to hurt stoi na mierzy, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i te współpracownictwa jakby u tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają się, tak że to...
1: Ty jest samy czasem hurty.
2: Czasem ty samy. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa i tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że to ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga jest na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i tak, i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszyć, że wybierają jak raz taką atrakcję u Hajnocy, że chodzą, a muszę wskazać tak samo, że bywają takie głosy, że tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskim Muzeum Hajnocy? Nie. No to musowo. No i ja to cieszę, że to tak jest. I wielmi serdecznie się zapraszają, kiedy ktoś chce z nami przywieźć kryszku czasu w takim naszym klimacie białoruskim, podlaskim.
0: Беларускі музей у Гайнаўцы будаваўся 20 гадоў з канца 80-х мінулага стагоддзя, будаваўся прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, як грамадскімі дзеячамі, так і прадпрымальнікамі, падтрымлівалі гэту пабудову установы, ды проста жыхары, у тым і беларусы замежжа.

0: Mateusz. Dzisiaj przejdźmy pielgrzymką. Z Siemiatycz.
1: Kolki, to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie, troszkę nogi bolały, ale damy radę.
1: Ale kali szli, to nie padał dość?
0: Nie, było spokojnie.
1: Na ogół ludzie szło w tym połamistwie?
0: Ilu ludzi? Samą pielgrzymką około 200 plus maruderzy oddzielnie.
1: A kto chyba?
0: Ludzie osobno to szli.
1: Aha.
0: Samodzielnie, na własną rękę.
1: Aha.
0: A tak pielgrzymka z cerkwi około 200 ludzi.
1: O, to wiemy noga.
0: Noga.
1: W to odchodzisz, czy tylko sioleta?
0: Zawsze w sumie. Co roku. Od 20 lat jakoś.
1: Ale te są siody z Siemiaty, czy na Świętuju Grabarku, czy może tak samo z innych miejsc, ty już połomniczał?
0: Nie, tylko stąd, Siemiatycz na Grabarkę. Tylko stąd. Moim zdaniem jest to bardzo ważne dla chrześcijanina, dla prawosławnego chrześcijanina. Taki świąt jak ten jest tutaj niewiele, żeby ludzie z całej Polski się zjeżdżali, żeby szły pielgrzymki z Warszawy, z Białegostoku. Jest to dosyć ważne wydarzenie i dla mnie zawsze się kojarzyło z takim także spotkaniem z rodziną, gdzie zawsze się szukaliśmy wokół tej góry i wspólnie modliliśmy się i czekaliśmy na moment miropomazań.
2: Tam nasze stojać, no, nasze manaszki stoją tam na wierchu. Serafima, Antonie.
1: A to wy tak samo manaszka?
2: Tak, nie, ja moja dyczka prwienia tu.
3: Ważne, że to tutaj przyjeżdżają, jak tylko mogą. Думаю, это такое для нас головное свято на Белосточине.
1: А дождь?
3: А что там дождь? Будет солнце.
1: Спадзеецеся на гэта?
3: Абсолютно так.
1: Так что грабарка вертае надзею.
3: Ну, завтра будзе.
4: Тамара. Я приезжаю в той час, что року, потому что тут помолиться, тут спокойнее послушать молитву, свечки попалить на незнакомых, свечку на кладбище поставить. И так во время этого свята, то есть как бы на душе легче послушать это все, что тут. И служба хорошая, интересная. I wszystko ją zarobię i opokój zawsze daję o swoich karteczki.
1: A skażcie, tutaj ta gara grabarka i toj praźnik, to tak samo taka możliwość, aby sustrzeć rodnych, bliskich, znakomych?
4: Da. Wszystko, każdy tutaj sustrzeć kogo blisko, znajomego, pohaworyć, którego wobszcze długo już nie widzieliśmy. Także ja teraz to żyję w Siemiatyczach, a wobszcze była na drewnie, to jeszcze żyli, jak to była malocza, ja to końmi sюди przyjeżdżali zawsze. No. Także to ciekawe jest miejsce i światoje.
1: A co się zmienia, waszym zdaniem, kiedy tak przyjeżdżacie, bo często jeździcie, prawda? A masz tu chod. Czy dla was usio jakby zostaje takim samym?
4: Wobszcze to wszystko takie same miejsce, ale ludzi jest wszystko bolsze. Bolsze i bolsze, bolsze. I przyjeżdżają ze całego świata сюда przyjeżdżają.
5: My jakby nie miejsce, z Białorusi przyjechali, no. Все входим в храм в Гданьске, приехали один раз, попробовали, ощутили здесь благодать Духа Святого, и теперь каждый год стараемся приезжать на праздник сюда.
1: Вы сейчас тут, около Святой Криницы?
5: Ну, слышал историю, что источник как бы во время чумы излечил очень много людей. Люди тут православные здесь спасали, скажем так, в этом месте. Ну, мы такие же православные, как те в старые времена, поэтому... Следуем традициям, надеемся на исцеление, приходим сюда спасаться, исцеляться. Мы тут ночевали, было один раз в монастыре, но то ночью здесь чувствуется великий спокой, тишина, не знаю, душа здесь как-то чувствуется как дома.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.